Plus, to je i Country Radio. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.